jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

się pocieniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

0: Przestań wdychać ten klej! Przestań wdychać ten klej!
1: Znasz trochę odwagi.
2: Może mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
2: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

szparki, leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

miesiące nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

jak za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Love is everywhere.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

almost Halloween. I haven't done shit.

thanks to Proprano. Thanks to

czasami fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

0: Hello, hello.
1: Nie słychać.
0: Już słychać.
1: Już słychać?
0: Słyszymy się chyba na antenie.
1: Nie.
0: Co?
1: O, teraz tak.
0: No, doskonale. Witamy na dygzesji muzycznej wakacyjnej. Mieliśmy chwilowe problemy techniczne. Wzięły nas one z zaskoczenia, natomiast już wszystko działa i możecie słyszeć nie tylko muzykę, ale i nas, bo czym byłaby dygresja muzyczna bez nas? Byłaby tylko muzyczna.
1: Problemy techniczne wzięły nas z zaskoczenia, tak samo jak dygresja muzyczna wzięła z zaskoczenia i się odbyła, to znaczy rozpoczęła się dzisiaj. Witamy was bardzo serdecznie w audycji, w której z pasją odchodzimy od tematu. Przecięliśmy nasze ścieżki w stolicy, więc uznaliśmy, że czemu by nie powiedzieć tutaj paru słów do mikrofonu. Taka luźna formuła, będziemy sobie opowiadać o różnej dygresyjnej muzyce, która nam towarzyszy w trakcie wakacji.
0: Tak jest, a to co teraz słyszymy to Tim Buckley, ojciec Jeffa Buckleya. Znanego z tego, że stworzył jeden album, a potem utonął.
1: A nie, że... Okay.
0: Tak. Sam Tim Buckley, jak się okazuje, ma nieco więcej osiągnięć niż syn, który wydał jeden album i utonął.
1: Tak.
0: Jedno z tych osiągnięć słyszymy właśnie teraz.
1: Tim Buckley niewątpliwie wydał więcej albumów i w odróżnieniu od Jeffa Buckleya wydał na świat też syna. Co więcej, ten syn stał się nawet całkiem sławny, ale nie o tym dzisiaj. Rzeczywiście, skoro już o zaskoczeniach mowa, to mi także udało się zaskoczyć Staszka wyborem utworu Buckleya, tego, który słyszeliście na samym początku, czyli Come Here Woman, o takim niezbyt, powiedzmy, zachęcającym tytule, ale utwór jak najbardziej zacny, pochodzi z piątej płyty Tima Buckleya z roku 1970, Star Sailor. I zaskakujące jest dlatego, że prawdopodobnie w przypadku wielu osób, w tym na przykład redaktora Szewczyka, Tim Buckley, podobnie jak jego syn, kojarzy się z muzyką miększą, bardziej liryczną, bardziej folkową. Pomija się czasami w takim popularnym odbiorze tego artysty dwa szalenie ciekawe albumy, które stworzył w roku 1970. Czyli Lorca i Star Sailor, które odkryłam tak dla siebie relatywnie niedawno i teraz tak naprawdę nie schodzą mi praktycznie ze słuchawek wraz z resztą twórczości Buckleya, który jednak we współczesnym odbiorze chyba trochę ginie wobec popularności swojego syna, moim zdaniem całkowicie niezasłużenie. Powiedz, Staszku, jak wrażenia z odsłuchu tego fragmentu albumu.
0: Fajne, niecodzienne. To znaczy, w ogóle się nie spodziewałem tego, słysząc nazwisko Buckley i ten pierwszy utwór rozwiał wszelkie moje oczekiwania czy jakieś, bardzo dobrze posłuchać czegoś takiego, takiej starej, dobrej muzyki, prawda? Bo dawno nie mówiłem do mikrofonu w ten sposób.
1: Te albumy powstały w ogóle w ciekawym momencie, bo z jednej strony był to moment, w którym Buckley był bardzo ciśnięty przez wytwórnię muzyczną na nagrywanie jak najwięcej albumów, z drugiej strony był też ciśnięty przez swoje problemy z różnymi substancjami psychoaktywnymi i jako, że po prostu musiał dopilnować pewnych terminów, to efektem tego były dwa totalnie odjechane albumy, które można w sumie podpiąć pod swego rodzaju rojenia szaleńca. Czyli coś, co lubimy najbardziej.
0: Yes.
1: A jaką ty masz teraz propozycję, Staszku?
0: Tak, jako że zasadniczo tematem dzisiejszej dygresji jest to, czego słuchamy ostatnio. Ja prawdę mówiąc nie słucham ostatnio jakiejś bardzo odkrywczej muzyki, niezbyt dygresjowej, natomiast starałem się coś co nieco wybrać. To może pierwszym moim wyborem będzie również muzykalizyczna, natomiast może nieco mniej awangardowa i pewnie na pewno niektórym znana, szczególnie w Polsce, czyli zespół Świetliki, którego sobie ostatnio słucham dużo i utwór z ich pierwszej płyty Ogród Koncentracyjny pod tytułem Pogo.

pożar. To bardzo powoli się zaczynało. Najpierw mnóstwo blasków, zapachów, drobnych świateł. Teraz płonie, poważnie,

0: to sobie tańczę, siedząc przed lustrem, nieruchomy, z zamkniętymi oczami. Tańczę to sobie, ja to sobie tańczę, wyjąc bezgłośnie, postępując tuż za ogniem, powoli, powoli, powoli, tańczę to sobie.
1: No, uważam,
2: no,
1: że... Usłyszałem Marcina Śwityckiego. No, no, no i co? Co mi zrobisz?
2: Lubię ten album i uważam, że to jest naprawdę niecodzienne i fajne połączenie warstwy muzycznej, która jest wciągająca i ciekawa, obfita w różne dźwięki z tą melodycytacją i tekstami, które no mimo zawiłości tej muzyki znajdują też swoje miejsce w utworach. No, moim zdaniem aktualny jest, w jakiś sposób jest aktualny przekaz Marcina Świetlickiego. Myślę, że fraza taka, że spałem źle, bo przyśniły mi się obowiązki i konieczność skruchy jest no taka uniwersalna w zasadzie.
1: A wiesz, że Marcin Świetlicki będzie kandydować na prezydenta Krakowa?
2: Tak, wiem, ale wydaje mi się, że to żart. Ale nie wiem, na ile to...
1: Nie można mówić, że to żart.
2: Okej.
1: Okay. Będzie robił wiece przed swoim balkonem, więc wiesz.
2: Fantastycznie. No.
1: Ja o Świetlikach trochę mówiłam z Wojciechem Twarowskim. Niech mu radio lekkie będzie.
2: On żyje.
1: Tak, dlatego niech mu radio, to w którym pracuję za pieniądze, chyba.
2: No
1: będzie,
2: tak.
1: Będzie
2: nie nasza.
1: Ale może się pochwalę na antenie, że miałam okazję niedawno widzieć Marcina Świetlickiego, dosyć kuriozalnych.
2: Wojtka Twarowskiego.
1: Wojtka Twarowskiego akurat nie. Ale Marcina Świetlickiego w dosyć kuriozalnych okolicznościach, ponieważ było zorganizowane z nim spotkanie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i siedział tam w takiej bardzo szkolnej sali, jeszcze do tego wyłożonej wykładziną z różnymi śmiesznymi rysunkami na ścianach. Nie wiem, czy koło naukowe, które to zorganizowało, zrobiło po prostu celowy trolling, żeby wpuścić Marcina Świetlickiego do jak najmniej pasującej do niego sali. Ale tak rzeczywiście było. Bardzo sobie cenię Marcina Świetlickiego i jako poetę, i jako muzyka, i jako proroka, i jako potencjalnego prezydenta Krakowa. No dobra, to teraz skręćmy w jeszcze jedną, kolejną stronę, drugim z utworów, które tutaj dzisiaj przyniosłam, tym razem ze strony jazzowej. Także lata 70., wczesne lata 70., Ornette Coleman i jego science fiction.

They said I'm made from two, one being me, the other one you.

don't raise my face to class.

vibrant. A child.

woman, and

0: I to był właśnie przykład starego, dobrego, jazzowego łojenia. Album Science Fiction, utwór Science Fiction, Ornette Coleman, o którym nie powiem za wiele, bo myślę, że są osoby, które zrobiłyby to znacznie lepiej. Natomiast jest to jeden z albumów jazzowych spod znaku takich, powiedzmy, no nie wiem, nazwijmy to awangardy, który ma jakieś specjalne miejsce.
1: Zdecydowanie.
0: Który ma jakieś takie specjalne miejsce w moim serduszku. Niesamowite jest dla mnie to, że no Ornette Coleman, który, o ile kojarzę, miał generalnie różne takie wizje odnowicielskie jazzu, to znaczy chciał prowadzić tę muzykę w zupełnie nowe strony. Stworzył album pod tytułem Science Fiction, co wskazuje na jakieś pragnienie, powiedzmy, wyjścia do przyszłości i używając tak naprawdę instrumentów niewykraczających, albo prawie niewykraczających, a na pewno nie w tym utworze, poza taki standardowy jazzowy ensemble, stworzył coś, co brzmi naprawdę, przynajmniej dla mnie, w jakiś sposób futurystycznie, nietypowo i wykraczająco poza ten jazz, który kojarzymy z tym przełomem lat 60. 70. Nie wiem, czy się zgadzasz.
1: No tak, jak myślisz, czy Ornette Coleman był pierwszym człowiekiem w historii muzyki, który samplował dźwięki płaczącego dziecka w utworze?
0: Kurczę.
1: 71 rok.
0: Szczerze mówiąc,
1: jak myślisz?
0: Podejrzewałabym o to Moondoga, być
1: Aha.
0: może.
1: Mieliśmy o nim audycję, ale nie mieliśmy tam żadnych płaczących
0: dzieci. Nie było
1: dzieci.
0: Tam płaczących dzieci. Wydaje mi się to możliwe. Też gdyby to był, powiedzmy, jeszcze lata 60, to bym powiedziała, że jest spora szansa, że tak. 70 czy 71 to, no to nie można mieć tutaj takiej pewności, ale myślę, że to jest zagadnienie, które należałoby zgłębić.
1: Tak jest. Płaczące dzieci w historii muzyki.
0: Płaczące dzieci. Dosłownie ktoś mógłby o tym zrobić pracę licencjacką z muzykologii.
1: Tak, albo na magisterską nawet.
0: Pozdrawiamy naszego znajomego Wojciecha Dramińskiego, który studiuje muzykologię i czasami go
1: spotyka.
0: Nie wiem,
1: czy dalej studiuje.
0: Ostatni raz, jak go spotkałem, to powiedział, że studiuje, a to nie było tak dawno temu.
1: O, to dobrze. Mój perkusista z kolei studiuje teraz już na magisterce z muzykologii, to możemy podsumować ten temat.
0: Ale super.
1: Pisał licencjat o King Gizzard and the Lizard Wizard.
0: Oh, wow, ale super. To muszą być tak świetnie odkrojone studia.
1: Tak.
0: Gdybym miała za dużo czasu, to bym je skończyła. Albo i nie, ale to by była ciekawa przygoda. No dobra, Staszku, co tam masz dalej na odtwarzaczu?
1: Tak, więc no tak jak wspominałem wcześniej, niestety nie słucham zbyt bardzo takiej wynaturzonej muzyki awangardowej w te wakacje. Natomiast przypomniałem sobie jakiś czas temu o utworze No Matter What You Do zespołu Legendary Pink Dots, mojego ukochanego. Jest on, no można powiedzieć, że awangardowy. Jeżeli trudno się go słucha, to jest awangardowy, prawda?
0: Tak, to jest jedyne kryterium.
1: Znaczy, trudno się go słucha, ale może on być odpowiedni dla przynajmniej niektórych uszu. Miałem przyjemność usłyszeć ten utwór na żywo, nie w tej aranżacji studyjnej, którą odtworzę, ale no tak, posłuchamy go sobie.

0: utwór się nie skończył jeszcze, trwa prawie 7 minut, a my już włączyliśmy mikrofony. Jaka jest twoja ocena utworu? Nie ma znaczenia, co zrobisz.
1: Może też nie ma znaczenia, co powiem. Myślę, że wracamy tutaj, też poza anteną wróciliśmy do dwóch sakramentów, znaczy do jednego wróciliśmy, ale jeszcze dużo te drugie, z sakramentalnych pytań. Po pierwsze, czy jeżeli coś ma saksofon, to jest to jazz? Po drugie, czy jeżeli coś jest dłuższe niż 7 minut, to jest to prog rock?
0: No to akurat ma 6 minut 55 sekund, więc...
1: Kurczę, to się nie łapie jeszcze, nie? Wiem, że audycje, nie wiem w sumie, czy są, ale czy audycje są archiwizowane jakoś w systemie radia? Są.
0: Tak.
1: Trzeba by kiedyś policzyć, ile razy na dygresji muzycznej padła fraza prog rock. Bo to jest coś, czego nie możemy się powstrzymać. Bardzo siadł mi ten utwór. Nie słyszałam go wcześniej. Nie jest to rejon dyskografii tego zespołu, w który się zapędziłam. Ponieważ jak wiecie albo i nie wiecie, przedzieranie się przez dyskografię Legendary Pink Dots jest czymś pomiędzy chodzeniem po dżungli amazońskiej, a próbą odnalezienia się w jakimś mieście, nie wiem, typu Berlin, jeżeli w życiu się nie widziało na oczy bieżąca. Nie wiem.
0: To jest trochę jak Syzyf, ponieważ jakby jak będzie się słuchać dyskografii Legendary Pink Dots, i nawet jeżeli się da sobie takie zadanie, żeby przesłuchać dyskografię na przykład Legendary Pink Dots i jeszcze pobocznych projektów, a przynajmniej solowej dyskografii Edwarda Kaspela, no to nim się przesłucha, załóżmy, jak już im dalej będzie się słuchać, tym Kaspel albo Legendary Pink Dots będą po prostu wydawać kolejne albumy.
1: To jest trochę tak, jakby ktoś postanowił przeczytać wszystkie książki Remigiusza Mroza. Nie wiem, czy jest jakakolwiek osoba, która miała taką ambicję.
0: Zasadnicza różnica jest taka, że Legendary Pink Dots prezentują znacznie wyższą wartość.
1: Ale ja absolutnie się z tym nie kłócę, chociaż nie wiem, czy mogę się wypowiadać, patrząc na to, że nigdy nie miałam książki Remigiusza Mroza w ręku. Więc kto wie.
0: Całe szczęście, że krytyka jest darmowa. I można po prostu krytykować,
1: krytyka
0: nie licząc
1: darmowa,
0: się
1: tak.
0: z faktami.
1: Ja jestem świeżo po lekturze, moim zdaniem, jednej z najważniejszych książek w życiu każdej osoby, która czyta książki. To znaczy,
0: Biblia.
1: To znaczy, nie, Biblia jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest książka Bayarda pod tytułem Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. I to jest książka, no myślę, że tytuł mówi trochę sam za siebie. I o ile jest bardzo ironiczny i taki zaczepny, to ta książka serio mądre tematy porusza i pozwala czuć się lepiej w tym jakimś elitarystycznym gronie ludzi, którzy czytają
0: studentów
1: książki.
0: Polonistyki. Studentów polonistyki.
1: Tak, osób studiujących kierunki humanistyczne, tych zadufanych w sobie po prostu dupków. Przepraszam, nie można takich rzeczy mówić na antenie radiowej. Ale tak, niezależnie od tego, dyskografia Legendary Pink Dots jest moim zdaniem absolutnie nie do objęcia i nie do przyswojenia, ale z moich doświadczeń z tym zespołem, których mam ileś tam, wynika, że ta ilość w jakiś zaskakujący sposób wcale się nie odbija jakoś bardzo na jakości.
0: To prawda. To znaczy, faktem jest to, że pewnie lider zespołu Edward Kaspel faktycznie nie ma czegoś takiego jak jakiś filtr, który każe mu na przykład pozbywać się jakichś pewnych utworów, tylko on udostępnia i tworzy wszystko absolutnie, co przyjdzie mu do głowy. Natomiast, no nie wiem, przesłuchałem sobie na przykład albumu, który wydał na początku maja tego roku. Poprzedni swój album solowy wydał jakieś pewnie parę miesięcy wcześniej i nie wiem, no, to nawet nie jest jakoś za bardzo powtarzalne. Oczywiście, że momentami jest to po prostu spoken word na podkładzie jakimś syntezatorowym, ale no dla każdego co innego.
1: No właśnie to jest niezwykłe, że pomimo formuły, która jest jasno określona i powtarzalna w pewien sposób, to jednocześnie nie jest nudne. Ja też słuchałam na przykład dwóch albumów. Nie wiem, czy to jeden to był na pewno album Legendary Pink Dots, a drugi to może był jakiś projekt poboczny czy coś. No w każdym razie słuchałem dwóch albumów Kaspela wydanych w roku 2025. Po prostu jak mi się pokazywało, że wychodziły, to stwierdzałam, a kurczę, sobie sprawdzę z ciekawości. I byłam zawsze bardzo pozytywnie zaskoczona, że to jest mniej więcej to samo, czego bym się spodziewała po słuchaniu najbardziej klasycznych albumów i że jest to po prostu dobre. Więc tak tutaj szapoba Kaspelowi, jak on ma na imię? Edwardowi Kaspelowi.
0: Tak jest, a teraz przejdziemy chyba do kolejnego wykonawcy, który stworzył również mnóstwo albumów, tak mi się wydaje.
1: No tak, tak, tak.
0: John Cale.
1: John Cale i jego utwór pod tytułem Chinese Takeaway.
0: Chinese Takeaway, czyli jakby chińszczyzna, chińszczyzna na dowóz. No, nie, chińszczyzna za odbiorem osobistym.
1: Na wynos?
0: Take away.
1: To na wynos po prostu.
0: Chińczyzna na wynos.
1: Chińczyk na wynos. Oczywiście chodzi o słowo Chińczyk pisane małą literą w znaczeniu chińskie jedzenie.

0: Chińszczyzna na wynos od Johna Cale'a. Ciekawy utwór.
1: Dlaczego jest to chińszczyzna na wynos? Nie mam pojęcia. Ale jest to...
0: To jest też taka kwestia, że w przypadku tworzenia utworów instrumentalnych ma się jeszcze znacznie większą swobodę doboru tytułów niż w przypadku utworów z tekstem, bo można nazwać ten utwór dowolnie i on w jakikolwiek sposób będzie rezonował z muzyką.
1: To prawda, nadawał mu jakąś tą warstwę. Jest to utwór z albumu Johna Cale'a Artificial Intelligence z roku 1985.
0: Na czasie.
1: Faktycznie. John Cale, jeżeli to nazwisko wam gdzieś tam pobrzmiewa, ale nie wiecie w którym kościele, jest to oczywiście jeden z dwóch najważniejszych muzyków projektu Velvet Underground, które stworzyło kilka niesamowicie wpływowych i ikonicznych albumów pod koniec lat 60. I John Cale rzeczywiście aż do dzisiaj, w odróżnieniu od na przykład Nico czy Lou Reeda, którzy nie żyją, prowadzi karierę muzyczną. Nie wiem, czy w tym momencie jest ona aktywna jakoś bardzo, ale no jeszcze w tej dekadzie wydawał albumy, więc jest płodnym, że tak powiem, artystą, który też przez to, że dużo eksperymentuje, to nie traci jakoś bardzo na jakości i jego albumy są takie, że zawsze jednak proponują coś ciekawego. Artificial Intelligence to jest, wydaje mi się, jeden z bardziej cenionych albumów w jego solowej twórczości. Z jednej strony bardzo syntezatorowy, z drugiej strony bardzo mocny, z trzeciej strony trochę randomowy, ale strasznie mi się to podoba, że słucham po środku albumu, który generalnie ma dosyć duży ładunek emocjonalny, nagle jakieś po prostu, Boże, żeby nie powiedzieć brzydko, bo się odzwyczaiłam od tego filtra radiowego. No takie losowe rzępolenie, nazwijmy to, poprzeplatane jakimiś nawiązaniami do muzyki klasycznej. Rzeczywiście może ten utwór nie wybrzmiał tak mocno, jak mi się wydawało, że wybrzmi, ale on dużo bardzo zyskuje w kontekście albumu, więc odsyłam do całości. John Cale, Artificial Intelligence, rok 85.
0: Dobry rocznik. Tak. Zasadniczo w sumie jakby nie patrzeć, to przez tą audycję się trochę podzieliliśmy z Izmą w takim sensie, że Izma przedstawia raczej utwory awangardowe starsze, ja przedstawiam nowsze. Znaczy też awangardowe to też zależy, prawda, od subiektywnej oceny. Natomiast moim kolejnym wyborem tego, czego ostatnio słucham w wakacje, no nie jest to aż taka alternatywa, chociaż chyba można ją zaliczyć do alternatywy muzyki polskiej, czyli zespół Cool Kids of Death, kiedyś jeden z ulubionych zespołów naszego byłego realizatora Wojtka Twarowskiego.
1: Niech mu radio lekkim będzie.
0: Tak jest.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: I no bardzo, moim zdaniem, wpadający w ucho utwór pod tytułem Armia Zbawienia.

0: to jest kolejny etap podróży międzygatunkowej na naszej dygresji muzycznej. Mieliśmy awangardowy jazz, mieliśmy psychodele, mieliśmy nie wiem, folk i teraz mamy punk.
1: No taki punk, trochę miękki.
0: Miękki punk.
1: No. Milenialski punk.
0: No ale wtedy nie byli milenialsami, jak to nazywali w 2002 roku.
1: Jak to nie byli milenialsami?
0: W sensie, no... Znaczy, no nie, no byli milenialsami, ale...
1: Milenialsem się zostaje.
0: No,
1: po 40.
0: No tak, no nie wchodzili oni wtedy w wizerunek milenialsa. Byli wtedy młodymi, zbuntowanymi ludźmi.
1: No ale byli młodymi, zbuntowanymi ludźmi z pokolenia milenialsów, czy nie?
0: Okej, okay, no tak.
1: Ja pamiętam, że chyba na... jakoś całkiem niedawno, totalnie nie potrafię umiejscowić tego w czasie, ale przy jakiejś okazji pamiętam, że rozmawiałam i chyba rozmawialiśmy razem z Wojtkiem właśnie o tym zespole. Nie wiem, jaka to mogła być sytuacja, ale Wojtek tutaj przedstawił ten album jako ten zespół, jako twórców, do których ma jakiś tam sentyment i którzy powiedzmy zaprezentowali dosyć wierny i popularny obraz jakiegoś pokolenia, można tak to chyba nazwać.
0: No zdecydowanie.
1: W pewien sposób zespół bardzo kultowy, choć ja jakoś zupełnie spoza mojego zakresu poznawczego, a nie wiem, co ty możesz na ten temat powiedzieć, skoro sobie tam trochę słuchasz.
0: No, punk nie jest też moim ulubionym gatunkiem, zdecydowanie, znaczy ja się z nim nie utożsamiam, ale no, pomijając fakt, że te niektóre teksty są dość tanie i takie na wyrost może pisane, no to no nie wiem, no chłopaki mieli pomysł i go dosyć fajnie zrealizowali. Na przykład w zasadzie ta pierwsza płyta, którą stworzyli, chyba też się po prostu nazywa Cool Kids of Death, została nagrana w zasadzie w całości w warunkach domowych. No to jak na lata 90. no to w sumie chyba w Polsce nie było zbyt spotykane. I no jest to całkiem imponujące, że im się chciało i w ogóle i no tak. A ty co masz do zaprezentowania teraz po muzyce punkowej?
1: A to zależy, czy chcemy jeszcze tutaj trochę pobyć, czy już się zabieramy do końca.
0: Myślę, że jeszcze
1: chwilę pobędziemy. To ja myślę, że wrócimy tutaj do jazzu, bo ja generalnie ostatnio idę sobie szlakami takich albumów, które uważam za największe moje jakieś tam osobiste arcydzieła. I kolejny utwór, który mam tutaj przygotowany, to jest utwór pochodzący z mojego ulubionego polskiego albumu jazzowego. I chodzi mi tutaj o album Jana Ptaszyna Wróblewskiego, nagrany wspólnie z orkiestrą Polskiego Radia, czyli Sprzedawcy Glonów z roku 74. Myślę, że
0: mów dalej.
1: Muzyka może powiedzieć sama za siebie bez wyciszenia, bo taki jest właśnie tytuł tego utworu.

0: Jestem ogólnie zwolenniczką orkiestr dętych w muzyce, która niekoniecznie kojarzy się z orkiestrami dętymi. To znaczy, na przykład, no jedno z moich tegorocznych odkryć, czyli jeden z najsłynniejszych czechosłowackich czy czeskich zespołów rockowych, Modrý efekt, który właśnie tworzył takiego rocka progresywnego, doprawionego soczystym big bandem. Z drugiej strony lubię big bandy w jazzie, ale nie w takim big bandowym jazzie klasycznym, coś typowym, tylko właśnie tak jak Ptaszyn tutaj, no moim zdaniem zrobił absolutny majstersztyk też, jeśli chodzi o powiedzmy dyrygowanie czy aranżowanie orkiestry, która no gra takie rzeczy, podejrzewam, że orkiestra Polskiego Radia nie była jakoś szczególnie bardzo przyzwyczajona do tego rodzaju tonów. A uważam, że robi to naprawdę niesamowitą robotę i niesamowite tło dla jego saksofonu, który tutaj jest zupełnie nie z tej planety. Myślę, że spokojnie uważam ten album Sprzedawcy Glonów za jeden z kilku moich absolutnie ukochanych, jeśli chodzi o polską muzykę.
1: Mi się wydaje, że Sprzedawcy Glonów to również może być przykład tego, o czym wspomniałem wcześniej, że jeżeli się tworzy muzykę instrumentalną, to ma się znacznie większe pole do popisu, jeżeli chodzi o tytuły muzyki.
0: No nie, no nie kupiłeś glonów nigdy, słuchając tego albumu?
1: No chyba nie.
0: Kurczę, no
1: Nie
0: ja za
1: sprzedawałem
0: każdym
1: też
0: razem,
1: glonów.
0: zawsze jak wysłucham ten album w całości, to widzę, że na koncie trochę mniej, a glony gdzieś
1: Glonów
0: tam,
1: trochę
0: glonów
1: więcej.
0: trochę więcej. Więc ja myślę, że to jest bardzo skuteczny marketing, że to jakoś po prostu się dzieje, że wiesz, nawet się nie orientujesz i nagle kupujesz glony i przynosisz do domu. I one jeszcze mają taki dopisek, że Ptaszyn spółka z o. I co tam, Staszku, nam jeszcze zapuścisz na
1: To
0: zakończenie?
1: na sam koniec, jak już była mowa o instrumentach dętych, to jest taki jeden album, którego słucham bardzo dużo w ostatnim czasie. Jest to fantastyczny album na lato.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

tej miłości. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa dieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

0: ręki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska, e.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

marki, leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Parnomiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń
1: i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

episode.

Thanks to

thanks to Propreno. Thanks to Propreno. Thanks to

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, by usunąć z głowy setki morskich plam.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

thanks to Pro. Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
2: Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy niedzielę 26 lipca, minęła właśnie godzina 18 i to w zasadzie przed chwilą minęła, bo dzisiaj czołówkę zagrałem trochę wcześniej, tak dzisiaj już o 18 tradycyjnie gramy w listę przebojów Fast Forward Charts. Ja widzę, że sobie chyba zapomniałem tu ustawić jedną rzecz na konsoli, więc chwileczkę. I teraz powinno być mnie już słychać trochę inaczej. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj już możecie pisać, tutaj możecie podpisywać listę obecności. Ja jestem Konrad Maciąg. Dzisiaj listę będę prowadził i realizował. Dzisiaj przed nami notowanie numer 1009. 9 już notowań od 1000 minęło. Jak ten czas leci. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na podpisywanie listy obecności, na to, żebyście dali znać, że słuchacie, i widzę, że są z nami dwie panie. Są Wiola i Ewa z Łodzi, więc pozdrawiamy Łódź serdecznie. Jest także Tomasz z Żor. Tomaszu, mam nadzieję, że z ręką już wszystko ok. Tomasz pisze: właśnie wróciłem z Luzik Fest, Gorczański Festiwal Muzyki Niezależnej, i akurat na listę zdążyłem. No to cieszę się, że się udało. Daj znać, jak było na festiwalu. A we wtorek po pracy Poland Rock Festival. No, czyli już Poland Rock startuje w tym tygodniu. Mam nadzieję, że też tam się będziesz dobrze bawił. Też jestem ciekawy relacji. facebook.com/fastforwardcharts. Na razie to tyle, jeśli chodzi o wiadomości z Facebooka, chociaż widzę, że jeszcze dopisały się w zasadzie Żaneta z Wrocławia i Wiola z Kalet na Śląsku. Żaneta pisze: siema wszystkim. No to ja też mówię siema i przechodzę do pierwszej propozycji. Z Mongolii tym razem zaczniemy. Od panów z Mongolii. Muszę przyznać, że poprzednie single trochę mi nie podchodziły z tej nadchodzącej płyty, ale płyta podobno brzmi świetnie. Jak czytałem. Czytałem dzisiaj recenzję na kerrang.com. Podobno podejdzie fanom grupy Rammstein. Coś jakby zaciekawiło mnie to zdanie, dlatego chętnie tę płytę przesłucham. Płyta nazywa się Hun. I być może myślałem, że chodzi o Hunów, czyli to plemię, które swego czasu podbiło cesarstwo rzymskie, ale to po prostu po mongolsku oznacza człowiek. I być może taka właśnie tutaj myśl przyświecała panom z dechu. My sobie posłuchamy historii o jeźdźcach, czyli horsemen. To nasza pierwsza propozycja.

Historia o jeźdźcach, czyli utwór Horseman grupy The Who. To pierwsza propozycja, to wszystko z płyty Hun, trzeciej już studyjnej płyty grupy The Who, która miała premierę w ten piątek. Jeszcze nie słuchałem, może wysłuchaliście. Ja jeszcze nie słuchałem, pewnie w poniedziałek sobie przesłucham i jakby sprawdzę. Sprawdzę, czy to prawda, że faktycznie fani Rammsteina chętnie mogą. Fani Rammsteina, że tak powiem, również będą zadowoleni. Zadowoleni z tejże płyty. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, co się dzieje w komentarzach, co się dzieje na liście obecności. Na liście obecności widzę Ewę z Warszawy, Arka z Łodzi i Kornelię z Kalet na Śląsku, więc pozdrowienia dla Kornelii serdecznie. Kornelia dzisiaj wita nas tortem. To podejrzewam, że tutaj urodziny. Są tu jakieś urodziny, więc wszystkiego najlepszego, Kornelio. Super, że jakby dzielisz się z nami tortem. Tort wygląda bardzo fajnie. Taki biały, a te czarne to, jeśli dobrze widzę, to chyba tutaj widzę migdały wyżej, a to chyba śliwki. Ciekaw jestem, czy tutaj dobrze oceniłem, więc daj znać. No oczywiście jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Po propozycjach można się czegoś spodziewać, ale to jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Na razie jeszcze zostańmy przy propozycjach. facebook.com/fastforwardcharts. Dopisał się także Grzegorz z Kalet na Śląsku. Więc no są z nami Kalety. Drugi utwór teraz już przed nami. Panowie z Beardów również wydają kolejne single, bo płyta Pure Ecstasy, którą właśnie te wszystkie single zwiastują. To był utwór Free jakiś czas temu na liście. Wcześniej był Bullshit jeszcze, ale jego akurat na liście nie było. On się akurat nie załapał. Ale teraz wracają do nas panowie z utworem Eyes Closed. To wszystko z płyty Pure Ecstasy, która będzie miała premierę na koniec sierpnia. Dokładnie 28. A teraz przed nami Eyes Closed jako druga propozycja.

Birdtooth i Eyes Closed to z płyty Pure Ecstasy, to nasza druga propozycja do Fast Forward Charts. Ewa z Łodzi napisała, serdecznie pozdrowienia z Łodzi. A wczoraj razem z Wiolą bawiłyśmy się na koncercie zespołu Scorpions. No to ciekaw jestem, czy panowie ze Scorpionsów dalej w formie, dajcie znać oczywiście, bo słyszałem, że już różnie z tym bywa, ale widziałem dosyć dużo relacji dzisiaj na Instagramie i widzę, że ludzie się bardzo dobrze bawili, więc ciekaw jestem, co zagrali, no i jakim się występowało, jak wy się bawiłyście. Też możecie napisać na facebook.com/fastforwardcharts. Trzecia propozycja przed nami. No to teraz wracamy do Polski, do Warszawy dokładnie. Panowie wczoraj grali w Potoku. Co prawda ja mnie na tym koncercie nie było, bo miałem, że tak powiem, inne plany na sobotę, ale dzisiaj się właśnie dowiedziałem, że już w Potoku można ich na żywo czasami usłyszeć. 15 Reasons to Change, tak się nazywają, dosyć intrygująca nazwa. Wydali w tym roku epkę, która nazywa się Artificial Hell. I na tej epce między innymi jest utwór Cursebearer. To warszawski zespół metalcore'owy. Cursebearer jako nasza trzecia propozycja teraz.

15 Reasons to Change. No tak, przyszły komentarze właśnie. 15 Reasons to Change, tak się zespół nazywa. Panowie z Warszawy grają metalcore, jak było słychać, aczkolwiek ciekawe, tutaj było też solo gitarowe w tym utworze. Dlatego ten utwór właśnie zagrałem dzisiaj w propozycjach. Curse Bearer to trzecia propozycja dzisiaj do Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts właśnie sobie odświeżyłem i mi wszystko zniknęło i dzieją się rzeczy niestworzone u mnie teraz na ekranie, ale postaram się szybko wrócić z komentarzem, bo wiem, że napisała Viola o skorpionsach. Jakby chociaż Facebook mógł mi wyświetlić ten komentarz, to byłbym szczęśliwy. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście zapraszam do dalszego dzielenia się wrażeniami, dzielenia się tym, jak spędziliście weekend też. facebook.com/fastforwardcharts. Jest już komentarz. Viola napisała, że panowie ze Scorpions zrobili niezłe show, a Ewa dopisuje, mimo że lata już nie te, panowie dali radę, a pełna widownia mówi sama za siebie. Nie zabrakło również bukietu czerwonych róż od pani Małgosi. No to naprawdę musiało być bardzo dobre widowisko. facebook.com/fastforwardcharts. Ja jeszcze nigdy na Skorpionsach nie byłem. Może czas się wybrać. Jak to często Natalia mówi, trzeba się wybrać, dopóki panowie jeszcze z nami są. Na pewno z nami będą jeszcze jakiś czas panowie z zespołu Chryja. Tutaj trochę zmiana klimatu od Skorpionsów, ale w podobnym klimacie zostaniemy co 15 Reasons to Change, chociaż tutaj czy metalcore i rapcore są blisko siebie, to można trochę dyskutować. W każdym razie, panowie nazywają się Chryja, są z Warszawy, występują w telewizorach na głowie czasami w teledyskach. Nie wiem, czy na scenie też, muszę kiedyś zobaczyć. Jak sami o sobie piszą, jesteśmy rapcorową machiną, która liryką i dźwiękiem burzy ścian. Ujawnia prawdę skrzętnie skrywaną pod płaszczykiem obrzydliwej propagandy. Mocne. A ten utwór NFS, podejrzewam, że to nawiązanie do Need for Speed, ale ciekaw jestem, może ktoś mnie poprawi, pokazuje, jak cienka i niemal niewidoczna bywa granica między przyjemnością a przymusem zażywania. Bo ten utwór będzie o uzależnieniach i będzie brutalnie szczery. Ostrzegam. To czwarta propozycja.

Mocne uderzenie od zespołu Chryja, to utwór NFS. NFS, dokładnie. Czwarta propozycja za nami. Żaneta napisała, że ja wracam do domu po pracy. No to mam nadzieję, że powrót dzięki nam jest miły i można sobie, że tak powiem, można się zrelaksować, chociaż ten ostatni utwór to było bardziej uderzenie niż relaks. No ale i takie propozycje się zdarzają tutaj w Fast Forward Charts. Ostatnia propozycja przed nami. No i tutaj propozycja z Grecji. Już jakiś czas dostawałem ten utwór i zespół w propozycjach. Panowie się nazywają Villagers of Ioannina City. Ioannina to miasto w Grecji, z którego właśnie pochodzą panowie. Albo i panie, zaraz to sprawdzę, bo składu sobie akurat nie wypisałem. Ioannina to tak jak mówiłem, miasto w Grecji, mniej więcej w północno-zachodniej Grecji, trochę daleko od Aten, to jest trochę właśnie inna, że tak powiem, część. Zespół wydaje płytę Venceremos, tak się będzie właśnie nazywała. Venceremos, mimo że zespół z Grecji, to tytuł jest po hiszpańsku i to oznacza zwyciężymy. Często ten tytuł się pojawia w jakichś hiszpańskich albo ogólnie latynoskich pieśniach rewolucyjnych, ale, że tak powiem, zespół mówi, że to niekoniecznie jest o tym. Tak właśnie sprawdzałem, czy nie mam tutaj wpadki i tak, to są panowie. Jednak... że panowie właśnie mówią o tym utworze, że to nie jest pieśń rewolucyjna tym razem, to jest pieśń o tym, że nie warto się poddawać, w końcu się uda. Nie warto się poddawać, zawsze warto próbować, nigdy, że tak powiem, nie przestawać, w końcu się uda dotrzeć do ich celu. No ich celem było wydanie trzeciej studyjnej płyty, która właśnie również nazywa się Venceremos. A i teledysk jest ciekawy. Mamy panią, która jakby próbuje powstrzymać pewien atak, musi zawędrować do pewnego miejsca. I właśnie tam, że tak powiem, spotkać pewnych ludzi. No to bardzo tajemniczo ten teledysk opisałem. To ja może po prostu zagram. Venceremos to ostatnia dzisiaj propozycja.

Villagers of Ioannina City, Venceremos. To z płyty Venceremos, która ukaże się 18 września, a Venceremos po hiszpańsku to zwyciężymy. Czy zwyciężą na Fast Forward Charts? To wszystko będzie zależało od waszych głosów. Na wszystkie te utwory, które dzisiaj zagrałem, będzie można zagłosować już po godzinie 20:30 na stronie fastforwardcharts.com. Ostatnio tutaj dostałem pytanie a propos tego, jak działa system do głosowania, więc postanowiłem to sprawdzić dokładnie już tym razem. I tutaj jest ważna rzecz, taka trochę techniczna, żeby głosować z co najmniej 24-godzinnym odstępem. Chodzi o to, że głosować można codziennie na dowolną liczbę utworów, to się nie zmienia, ale między kolejnymi głosowaniami musi minąć 24 godziny. Bo inaczej właśnie system się upiera, że już głosowaliście, co niekoniecznie może być prawdą, ale też właśnie tutaj są sprawdzane cookies, sprawdzany adres IP, więc też... No i też czasami boty głosują, z tego co widzę, więc tutaj też czasami głosy od botów jak przychodzą, no to system musi je odpowiednio ogarnąć. Więc po prostu tak ten system działa. Niekoniecznie idealnie, ale mam nadzieję, że umożliwia wam zabawę w Fast Forward Charts, umożliwia wam głosowanie na wasze ulubione utwory, żebyśmy mogli dalej ich słuchać. 5 propozycji za nami. I już tutaj Cornelia trochę nam zaspoilerowała, co będzie dziś po propozycjach, no ale nie można takiej okazji ominąć. Dostałem wiadomość w tygodniu od Grzegorza, no już zdradzę, że Cornelia ma w sobotę urodziny i w niedzielę Grzegorz chciałby zadedykować jej piosenkę. Więc najpierw będzie dżingiel urodzinowy i od Fast Forward Charts wszystkiego najlepszego, droga Cornelio. 1, 2, 3, 4.

Grzegorz dla Kornelii wybrał utwór, który w poprzednim roku mieliśmy w Fast Forward Charts. Elvis nam zaśpiewa ten jeden jeszcze raz, The 69 Eyes, w utworze Gotta Rock.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Kornelii od Fast Forward Charts, ode mnie osobiście też. Widzę, że tutaj słuchacze również życzenia złożyli, więc Kornelio, mam nadzieję, że jakby wszystkiego najlepszego dla ciebie, że będzie ci się, że tak powiem, super w życiu powodziło. No i oczywiście, że spędzisz też dużo czasu z Fast Forward Charts, mam nadzieję, żeby też jakby, żebyśmy i my byli słuchani. I również, żebyśmy im nadawali. No w sumie trochę przeszedłem od Kornelii do siebie, więc może po prostu jeszcze raz powiem wszystkiego najlepszego, droga Kornelio. facebook.com/fastforwardcharts to w sprawach różnych. Tutaj można pisać, można listę komentować, bo my właśnie przechodzimy do 1009 notowania Fast Forward Charts. No jeszcze tylko się poprawię, bo sprawdziłem, że ten utwór był wcześniej niż w zeszłym roku. Był na liście w listopadzie roku 2022, więc to już jakiś czas. No cóż, tych lat już Fast Forward Charts jest tyle, że trochę mi się czasami to potrafi pomieszać. Ale już wracamy do roku 2026 do 1009 notowania listy przebojów Fast Forward Charts, w którym jak co tydzień 25 utworów, a wśród nich mamy 6 awansów, 9 spadków, 3 utwory, które pozostały bez zmian, mamy 6 nowości, aż mogę zdradzić, że wszystkie nowości z zeszłego tygodnia dzisiaj usłyszymy, i jeden utwór, któremu udało się wrócić. No to miejsce 25 teraz przed nami. I nietypowo zaczynamy nowością. Trochę musieli poczekać na swoją kolej wejścia na listę, ale się udało. 25 września wydadzą swój trzeci studyjny album, w którym podobno wracają do korzeni, a 21 stycznia wystąpią w Łodzi w Atlas Arenie, więc jeśli wam się spodoba utwór Stray Dogs, to może warto zainteresować się biletami. Nothing But Thieves debiutują na miejscu 25.

No właśnie na miejscu 25 Nothing But Thieves w utworze Stray Dogs, to dzięki waszym głosom ten utwór musiał tydzień poczekać, ale w tym tygodniu już udało się na listę wejść. Ciekawe, czy zostaną z nami na dłużej, to wszystko oczywiście zależy od was. Tutaj widzę, nie milkną życzenia dla Corneli z okazji jej urodzin. Zawsze się mówi, że 18, więc może tutaj przyjmijmy tę wersję. A chciałem tutaj jeszcze nawiązać, bo Cornelia napisała, że Viola robiła tort, więc tutaj gratulacje, bo tort wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ciekaw jestem, jak smakuje. Podejrzewam, że równie dobrze, zwłaszcza, że jest kawowy, więc kawowe słodycze, ja na przykład jestem bardzo dużym fanem, więc mam nadzieję, że tort wyszedł wyśmienicie. No u nas teraz nie będzie słodko, będzie pankowo, ale niestety strefa spadkowa dzisiaj. Z 15 na 24 po 5 tygodniach na liście zespół Szum z utworem Nie ma. 9 w dół dzisiaj, ale mogę przypomnieć o koncertach, które zespół gra. W sierpniu Rok nad Legą to w Olecku, we wrześniu będą Katowice i Stargard Szczeciński. A w październiku 17 dokładnie Warszawa w przychodni Skłod i 31 października we Wrocławiu w klubie Alive. Tam zagra zespół Szum, a u nas teraz z utworem Nie ma na miejscu 24.

Szum z utworem Nie ma to miejsce 24 w 1009 notowaniu Fast Forward Charts, to 9 oczek w dół z miejsca 15 po 5 tygodniach na liście. Tomasz pisze, Szum, trzeba pogonić fanów, Ines, podejrzewam, że to wokalistka zespołu Szum, sam nie dam rady. No to jak najbardziej trzeba tutaj fanom przypomnieć o głosowaniu na Fast Forward Charts, zwłaszcza że koncerty w październiku w Warszawie i we Wrocławiu. No to teraz będzie trochę spokojniej. Zespół Skald. Tydzień temu ładnie wrócili na miejsce 7. W tym tygodniu no niestety chyba notują największy spadek, bo to aż o 16 oczek w dół z 7 na 23. Zagrają jako support zespołu The Who. Na ich europejskiej trasie koncertowej w Warszawie wystąpią 19 i 20 października w Stodole.

Skald z utworem Draumakona, bo tego chyba nie podałem w poprzednim wejściu. 16 oczek w dół dzisiaj niestety z 7 na 23 po 3 tygodniach na liście. Tak jak mówiłem, zagrają w Polsce dwa koncerty 19 i 20 października w warszawskiej Stodole, supportując zespół The Who, który w ten piątek wydał nowy album. A oni wydają album 25 września, album się będzie nazywał Orlok. Black Veil Brides teraz na miejscu 22. No spadek jest o 10 oczek niestety. Po 13 tygodniach na liście z utworem Vindicate, co oznacza, że ten utwór będziemy już słuchać, tego utworu będziemy słuchać już po raz ostatni w regularnych notowaniach.

Black Veil Brides i Vindicate to miejsce 22, spadek z miejsca 12 po 10 tygodniach na liście, ale jako, że to już 13 raz ten utwór graliśmy, 13 raz ten utwór już był na liście, to usłyszeliśmy go właśnie po raz ostatni w regularnych notowaniach. Żaneta pisze, że czekam na koncert Black Veil Brides we Wrocławiu. Tyle lat czekania, no ale to czekanie się w końcu ziści, bo we Wrocławiu, jeśli dobrze pamiętam, 4 lutego zagrają w klubie A2, za to w Warszawie 30 stycznia w Progresji. No i szczerze mówiąc, ja też tego koncertu jestem bardzo ciekawy. Ja mogę powiedzieć, że na pewno warto przynieść jakieś transparenty, bo Andy lubi je czytać ze sceny i się do nich odnosić. W Grecji pamiętam, że jakiś przez cały koncert, no może niewiele, bo jakieś 3 czy 4 przeczytał, ale zawsze coś fajnego potem powiedział, więc polecam zrobić. Jeszcze wcześniej Żaneta napisała, w ogóle to uwielbiam muzykę w słowiańskim i nordyckim klimacie. Zdradzę małą ciekawostkę, jaki wpływ ma ta muzyka i jest napisane, że muzyka słowiańska i nordycka działają poprzez odwoływanie się do głębokich emocji, natury i dawnych wierzeń za pomocą unikalnego instrumentarium tradycyjnych śpiewów oraz surowych.

takim też folk metalem, który nawiązuje do takiej muzyki. Więc możecie usłyszeć na Fast Forward Charts go czasami. facebook.com/fastforwardcharts. Zachęcam do dzielenia się różnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Ciekaw jestem, jaki wpływ ma muzyka grupy Dear and Grey, bo z tego, co akurat przeczytałem, to jedną trasę japońską właśnie zakończyli, ale w listopadzie rozpoczną kolejną. Ciekawe, czy kiedyś będą w Polsce. U nas teraz Kaijin Nikisu to 4 oczka do góry z 25 po 10 tygodniach na liście.

Dirian Gray i Kaijin Nikisu to miejsce 21 po 10 tygodniach na liście i awansie z miejsca 25. Dalej Żaneta pisze, bo zapytałem, jaki wpływ może mieć muzyka Dirian Gray. Żaneta pisze, z tego co wiem, Dirian Gray ma wpływ na bardzo mrocznym klimacie, ale to bardzo mrocznym. W niektórych teledyskach są, niektóre teledyski są dla tych o mocnych nerwach. No, podejrzewam, że tutaj panowie sobie mogą pozwolić na ekspresję w teledyskach, więc niektóre mogą takie być. Muszę sobie kilka ich odświeżyć. facebook.com/fastforwardcharts, a teraz przed nami Black Veil Brides po raz drugi. Na miejscu 20, niestety też dzisiaj w strefie spadkowej, bo sześcioczek w dół z 14 na 20 po 9 tygodniach na liście, a ja się muszę poprawić po ostatnim wejściu, bo warszawski koncert Black Veil Brides nie

Revenger to miejsce 20, spadek niestety z 14 po 9 tygodniach na liście. Żaneta tutaj podesłała teledysk do obejrzenia, za chwilę obejrzę, tylko utwór zapowiem. Na miejscu 19 też spadek. 13 oczek w dół, więc jest to spadek dosyć bolesny. Motionless in White wydali płytę Decades w tym tygodniu. Polecam posłuchać, bo naprawdę jest tutaj dużo do posłuchania. Panowie z Motionless in White przedstawili bardzo ciekawe koncepcje mieszania rocka i elektroniki, a tutaj współpracują z Coreyem Taylorem przy utworze Playing God. Niestety to spadek z 6 na 19 po 8 tygodniach na liście.

Motionless in White i Corey Taylor w utworze Playing God to spadek o 13 oczek z miejsca 6 na 19 po 8 tygodniach na liście. Cornelia pisze, nie wiedziałam, że Grzegorz taką niespodziankę mi zrobi. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego, druga Cornelio. A ja się polecam jako Fast Forward Charts do różnych dedykacji i zamawiania utworów. Chętnie przyjmuję takie zamówienia. Żaneta podała przykład teledysku od grupy Dorian Gray, to był Cage, obejrzałem sobie tutaj poza anteniu i faktycznie w MTV ten teledysk raczej by nie mógł być zagrany, ale mam wrażenie, że teraz akurat artyści to często sobie pozwalają na dosyć dużo w teledyskach, byle YouTube przepuścił, bo teraz jednak YouTube jest takim miejscem dystrybucji teledysków, no i bardzo fajnie właśnie, chociaż szkoda trochę MTV. A propos też płyty Motionless in White, Żaneta pisze, ja już przesłuchałem nowy album i najbardziej podobał mi się utwór Rest in Peace i Sunglasses at Night. Faktycznie tutaj ta płyta ma kilka obliczeń, ma też takie mroczne oblicze, ma też takie, można by powiedzieć, oblicze psychodeliczne czasami, ma też takie oblicze wręcz ze złością, takie jak na przykład właśnie w Playing God, kiedy Corey Taylor przyjmuje rolę takiego trochę internetowego hejtera, no ale też są utwory dosłownie do potańczenia czasami. Więc naprawdę Motionless in White zrobili dużo. Teraz byłbym ciekawy ich koncertu. Może się to ziści, ale póki co przechodzimy na listę. 18 miejsce teraz przed nami, a na miejscu 18 będzie po koreańsku. Bandmate i Energetic to z 16 na 18, dwa oczka w dół po 3 tygodniach na liście.

0: a sudden night. It's your
1: Bandmate i Energetic to miejsce 18, spadek z 16 po 3 tygodniach na liście. No tak dojechaliśmy i sobie dojechaliśmy do kolejnej dzisiaj, do kolejnej nowości. Teraz panowie z Poznania, Bugbite w utworze My Own Way, a wspomoże ich wokalista William White z zespołu Bitterwood. No to teraz nowość na 17.

Backbite z utworem My Own Way to nowość na miejscu 17. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj oczywiście czekam na wasze wiadomości, czekam też na wpisy na liście obecności i zobaczyłem, że niepostrzeżenie dopisał nam się kolega Piotr z Warszawy do listy, więc miło też widzieć, że w Warszawie też ktoś słucha. Akurat pogoda tak jakby się miało na deszcz zbierać, ale mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas padać nie będzie i będzie ciepło, bo dzisiaj akurat jest tak właśnie fajnie ciepło. 16 miejsce teraz przed nami i tutaj akurat awans. 8 oczek do góry po 11 tygodniach na liście z płyty Sanctuary. Grupa Evanescence z utworem Who Will You Follow?

z 16 z 24 po 11 tygodniach na liście. No nie jest to najstarszy utwór na liście, to już wiemy, bo był dzisiaj taki, co miał 13 tygodni. Evanescence i Who Will You Follow. 8 do góry z 24 na 16. Żaneta właśnie nam zameldowała, że dotarła do domu, więc mam nadzieję, że teraz już można spędzić sobie wieczór spokojnie, słuchając listy przebojów Fast Forward Charts. Mam nadzieję, że taki będzie plan, przynajmniej taki polecam. Bo na przykład teraz na miejscu 15 też awans, o 6 oczek, z 21 na 15, Avatar z utworem Crying Fire.

Crying Fire to zespół Avatar, dzisiaj na miejscu 15, awans z 21 po 4 tygodniach na liście. Napisał zespół Goldilocks, dzięki za wszystkie głosy, ale tu jeszcze nie wiadomo, na którym dzisiaj Goldilocks i czy na liście Goldilocks. Jeszcze dzisiaj nie graliśmy, więc jeśli czekacie ten zespół, to jeszcze no, trzeba poczekać do końca listy, żeby się dowiedzieć, na którym dzisiaj miejscu. 15 miejsce właśnie teraz przed nami, więc jeszcze 14 utworów do końca. A tutaj przed nami ten jedyny powrót dzisiaj. Póki co Hokka razem z zespołem Lost Society, taką można by powiedzieć dwuzespołową trasę koncertową, taką wspólną trasę koncertową ogłosili, ale póki co po samej Finlandii. Więc tutaj czekamy dalej na wiadomości o trasie europejskiej, ale dzięki waszym głosom Via Miseria wraca dzisiaj na miejsce 14.

Powrót na miejsce 14. Hokka i Via Miseria. To 8 raz już na liście gramy ten utwór. No i dzięki waszym głosom dostał, można by powiedzieć, że jeszcze jedną szansę, więc mam nadzieję, że teraz już do tej 13 podjedzie. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie oczywiście dalej pisać, a teraz przed nami 13. 13 dzisiaj bardzo szczęśliwa. Z 22 to jest awans, 9 oczek do góry. I jest to prawie największy dzisiaj awans. Od razu mówię. 4 tygodnie z nami na liście zespół Atma z utworem W objęciu gwiazd.

W objęciu gwiazd zespół Atma, dzisiaj miejsce 13, to awans z 22 po 4 tygodniach na liście. 12 utworów nam zostało do końca. Żaneta jeszcze tutaj co do Motionless in White pisze, że oglądała teledysk do Rest in Peace i to jest taka gotycka wersja Romea i Julii. No muszę przyznać, że ten teledysk właśnie to jest właśnie taki teledysk, który chętnie bym widział w jakiejś telewizji muzycznej, gdyby jeszcze telewizje muzyczne były na topie. No bo niestety już jest jak jest, ale to jest teledysk, którego nie da się obejrzeć więcej, nie da się obejrzeć mniej niż dwa razy. Chciałem powiedzieć, że trzeba go obejrzeć więcej niż raz. To miałem na myśli, poplątałem się w zeznaniach. Ale tak, to jest teledysk, który warto obejrzeć, bo jest dopracowany do ostatniej sekundy. Zresztą Motionless in White ogólnie też nagrywają często ciekawe teledyski. Zawsze lubiłem teledysk do Another Life. Ten teledysk mi przypomina takie właśnie czasy sprzed 20 lat, kiedy oglądało się teledyski na satelicie i czasami śledziło się po prostu samą historię w teledysku. Już nawet z utworem można by powiedzieć, że człowiek się osłuchał i teraz jest ciekawy, co będzie w teledysku. Without Warning teraz, zespół na 12. No tutaj teledysk to jest, nie ma historii, jest prosty. Po prostu zespół gra, a Chris Harms im towarzyszy. Z 13 na 12 dzisiaj utwór Breathe.

Without Warning póki co nie koncertują poza Finlandią, z tego co patrzyłem, ale mogę nawiązać do tego, że Chris Harms wystąpi na Rockowiźnie, to razem z Lord of the Lost na Rockowiźnie w Krakowie 28 sierpnia. No i ja się tam właśnie wybieram, a 29 zagra Lacuna Coil i też będę. 12 miejsce to był utwór Breed grupy Without Warning wspomaganej przez Chrisa Harmsa. 11 utworów nam zostało do końca i na miejscu 11 teraz. Teraz kolejna nowość. Płyta Marrow Deep nadchodzi wielkimi krokami. 28 sierpnia usłyszymy całość. Jeśli dobrze liczę, to 4 tygodnie jeszcze będziemy musieli poczekać. A tutaj utwór razem nagrany razem z Joshem Homem. Snakes for Dinner. To też ciekawy teledysk. Polecam obejrzeć. Grupa Mastodon. Nowość na miejscu 11.

I tak oto na końcu mogliście słyszeć Josha Homa z zespołu Queens of the Stone Age. Akurat Queens of the Stone Age ostatnio supportowali System of Down, ale to w utworze Snakes for Dinner grupy Mastodon. Tam też gościnnie się właśnie Josh Home pojawił. Podobno bardzo miły gość, tak mówił Dominik Pajewski, który miał ostatnio go okazję spotkać przed właśnie koncertem System of Down. Dominik to chyba wrzucał w relacjach, więc teraz już tego nie zobaczycie, ale naprawdę fajnie sobie spędził czas wokalista Gorgonzoli, a ja właśnie obserwowałem i byłem ciekawy, co nam przekaże a propos właśnie koncertu Systemu, więc polecam poczytać u niego. Ja też napisałem trochę na Fast Forward Charts na Instagramie, więc też polecam. A propos rokowizny, to Viola napisała, że też będziemy na rokowiźnie, więc mam nadzieję, że się widzimy, zwłaszcza na koncercie Lord of the Lost. A z kolei Mastodon na Mystic Festivalu też obiecali jeszcze wrócić do Polski w ramach europejskiej trasy koncertowej, więc trzymam za słowo i czekam na newsy. Wchodzimy do pierwszej dziesiątki, 1009 notowania Fast Forward Charts, a tutaj pozycja obroniona. 11 tygodni na liście, jest już z nami utwór The Devil of Rock'n'Roll od Megan.

Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll, pani na wokalu, no i utwór brzmi już mocarnie. 11 tygodni na liście i 10 pozycja dzisiaj utrzymana z utworem The Devil of Rock'n'Roll. Teraz 9 utworów nam zostało do końca i kolejny zespół, przy którym tak sobie pomyślałem, że muszę uważać, żeby nie mówić ciągle panowie. Że zespół rockowy to panowie, bo tutaj razem z zespołem Skillet, razem z Johnem Cooperem, wokalistą, występuje też jego żona, Corey Cooper, więc która do zespołu dołączyła w 1990 roku i jest gitarzystką rytmiczną, więc zdecydowanie ważna rola w zespole. A kto był na zespole Skillet? Ja jeszcze nie byłem, ale wiem, że niektórzy słuchacze i niektóre słuchaczki byli. To wiem, że zrobią dobre, bardzo dobre show, więc na pewno wiem, że kiedyś będę musiał się wybrać. Tym razem Scream na miejscu 9. Szkoda, że spadek o 5 oczek po 2 tygodniach na liście.

Przez taki spadek to aż chce się krzyczeć. Z czwartego na dziewiąte dzisiaj po pięcioczek w dół, po dwóch tygodniach na liście zespół Skillet z utworem Scream. Żaneta pisze, że koncert Skillet z maja nadal mnie trzyma i serio mam ochotę przeżyć go jeszcze raz. No to mam nadzieję, że się uda, mam nadzieję, że zespół wróci do Polski, bo teraz to ja bym się przejechał na koncert. Właśnie na przykład usłyszeć takie Scream na żywo. Ciekawe, czy już wtedy grali. Dajcie znać, jeśli byłyście i jeszcze pamiętacie. Na facebook.com/fastforwardcharts oczywiście czekam na wiadomości, a przed nami miejsce ósme. I gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie się podziały jeszcze trzy nowości dzisiaj, bo tyle nam zostało, to melduję, że właśnie na miejscu ósmym nowością jest m.in. zespół z Mazur, jak sami o sobie piszą. San Quentin w utworze Nie jesteś sam.

San Quentin z utworem Nie jesteś sam to nowość na miejscu ósmym w 1009 notowaniu Fast Forward Charts. Na siódmym tutaj zapowiadają się zmiany w pierwszej trójce na podium Fast Forward Charts, bo to mamy właśnie spadek z miejsca trzeciego po 4 tygodniach na liście Marilyn Manson z utworem Exit Wound.

3 na 7 Marilyn Manson z utworem Exit Wound, to 4 tydzień na liście, a tutaj też czekamy na drugą płytę, w zasadzie to drugą część One Assassination Under God. Pierwsza wyszła w 2024 roku, druga wyjdzie 14 sierpnia i tam właśnie między innymi Exit Wound. 6 utworów do końca, facebook.com/fastforwardcharts, tu można jeszcze pisać. Ania z kolei napisała, że dotarła do Łodzi, urlop zaczyna z przytupem, pozdrawia z Łódź Summer Festival. Z tego co pamiętam, to na przykład Sean Paul dzisiaj gra, a z rockowych to może ktoś mi przypomni, bo tutaj nie pamiętam, ale może uda mi się na szybko sprawdzić. Łódź Summer Festival, sprawdzamy kto gra w tym roku. Jak mi Facebook wyszuka, to sprawdzę. Ale może zanim sprawdzę, to 6 miejsce. Kolejna nowość. Na miejscu 6. Dawniej zespół Taint, a teraz Mateusz Pydyn gra w zespole Parastate. I oni między innymi wydali utwór Nowa Droga, w których wspomaga ich Krystian Mucha. To nowość na miejscu 6.

Para State, tu razem z Krystianem Muchą, to nowa droga i mam nadzieję, że ta droga jak na Fast Forward Charts potrwa jak najdłużej. Ładnie zaczęli, bo zaczęli od miejsca szóstego w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts, więc gratulujemy. Ja mówię, że została jeszcze jedna nowość i tak sobie sprawdziłem, kto tam gra dzisiaj na Łódź Summer Festival. Tak się troszkę naigrywałem, że nie ma rockowych zespołów, ale przecież dowiedziałem się, że gra Jet. A Jet to między innymi autorzy takich dosyć sławnych utworów, co prawda sprzed 20 lat ich kojarzy, na przykład z utworu She's a Genius, to chyba akurat mniej niż 20 lat, jest też taki utwór Are You Gonna Be My Girl? Podejrzewam, że nie jeden chłopak będzie chciał zapytać dzisiaj. facebook.com/fastforwardcharts, więc na Jet, że tak powiem, życzę miłej zabawy. Sean Paul to też może być akurat ciekawy koncertowy wybór, więc również ja na przykład bym się przeszedł na Seana Paula. Między innymi też Chivas, tutaj nie znam, Kacperczyk, to podobno ciekawa muzyka. No i dalej to już hip-hop, rap, czyli TD, PZ i Mata. W sumie to też nie jest tak, że chciałbym ominąć. Po prostu, że tak powiem, mnie bardziej jednak rockowi wykonawcy interesują, ewentualnie wykonawcy, których kojarzę właśnie tak z gimnazjum. Dlatego bym przeszedł się na Seana Paula. facebook.com/fastforwardcharts. A ciekaw jestem, czy wy też się wybieracie na jakieś koncerty w przyszłym tygodniu. Tomasz pisał, że wybiera się na Poland Rock Festival, a ciekaw jestem, czy jeszcze macie jakieś plany. Otwieramy pierwszą piątkę teraz, 1009 notowania Fast Forward Charts, a otwierają ją Goldilocks, którzy tydzień temu mieli statystykę jako 5-5-5, czyli z 5 na 5 po 5 tygodniach na liście. W tym tygodniu będzie 5-5-6, bo zmieniła się tylko liczba tygodni na liście, a 5 miejsce zostało. Butterflies teraz na antenie.

Goldilocks z utworem Butterflies, piąte miejsce utrzymane po 6 tygodniach w Fast Forward Charts. Facebook.com, tutaj oczywiście czekam na jeszcze wasze wiadomości, jeszcze przez 4 utwory, mam nadzieję, że zostaniecie z listą, żeby dowiedzieć się, kto dziś na miejscu pierwszym. Póki co miejsce 4, a na tym 4... najwyżej notowana nowość w 1009 notowaniu Fast Forward Charts. I niby się wszyscy nabijają, niby wszyscy mówią, że to taki słaby, śmieszny, rockowy zespół. A tu proszę, jednak najwyżej notowana nowość na miejscu 4. No i jednak trzeba przyznać, że ostatnio panowie z Nickelback odkrywają swoje ostrzejsze oblicze. Zwłaszcza, że zaprosili teraz gitarzystę z Motley Crue. John Five razem z nimi grał utwór Rattle the Cage i ten utwór debiutuje na miejscu 4.

Nickelback i Rattle the Cage, tutaj wspomagani na gitarze przez John Five, czyli gitarzystę z Motley Crue. To miejsce czwarte, najwyżej notowana nowość w 1009 notowaniu Fast Forward Charts, a jak chcecie więcej od Nickelbacka, to trzeba poczekać do 30 października, wtedy wychodzi płyta Everything Under the Sun. No i to jest kolejna płyta, którą chętnie sobie dopiszę do przesłuchania, żeby ją sprawdzić, jak już wyjdzie, bo ten Rattle the Cage bardzo zachęcający, muszę przyznać, do dalszego zapoznania się. Podium, czas przed nami teraz, 1009 notowania Fast Forward Charts. Co tam na podium? Goldilocks pytali, czy będą dzisiaj wyżej niż Bring Me The Horizon. No ten plan się niestety nie udał, bo Bring Me The Horizon dalej trzymają się na podium, chociaż tak się troszkę zsuwają. Było z pierwszego na drugie, teraz jest z drugiego na trzecie. No ale teraz wrócimy do roku 2006. The Humanized to miejsce trzecie dzisiaj.

Nie, to nie z 11. Z 2 na 3 dopiero. Po 3 tygodniach na liście Bring Me The Horizon z utworem Dehumanized. To z płyty Count Your Blessings, która doczekała się swojej reedycji po 20 latach. Została nagrana od nowa i teraz możemy jej słuchać w wersji Repented. 2 miejsce. I tutaj z 11 już tak trochę zaspoilerowałem, co się będzie działo na liście. Największy awans w dzisiejszym notowaniu, albo przynajmniej ex aequo z Atmą, która dzisiaj na miejscu 13 awansuje z 22, to jest o 9 oczek. I o 9 oczek z 11 na 2 awansują Wirefall z utworem I Stand po 6 tygodniach na liście. Wirefall mają też trasę koncertową przed sobą. We wrześniu wystąpią we Wiedniu, w Budapeszcie, w Monachium, w Pradze, a z polskich miast to w Krakowie, w Warszawie 14 września, w Progresji, w Poznaniu, w Podminogą, Szczecinie, w klubie Gryf, no i jeszcze w Berlinie 18 września w Kesselhaus. I Stand teraz z 11 na 2 po 6 tygodniach na liście.

11 na drugie po 6 tygodniach na liście Wirefall i I Stand. Tak właśnie się powoli kończy kolejne 1009 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Został nam już tylko numer 1. A skoro został już tylko numer 1, no to wypadałoby się pożegnać. Więc listę prowadziłem i realizowałem ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną do samego końca. Dziękuję, że komentowaliście, dziękuję, że dawaliście mi znać, że słuchacie. Bardzo miło porozmawiać z wami, poodpowiadać na wasze wiadomości. Mam nadzieję, że wam też było miło ze mną tutaj trochę pokonwersować. Już za chwilę uruchomię głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Tam już powoli można wchodzić i głosować. Za chwilę kliknę udostępnij kolejne notowanie. Od razu też mówię, bo tak jak mówię, dostałem wiadomość, że system nie zawsze dobrze działa, więc ważne zasady są takie, żeby pomiędzy kolejnymi głosowaniami zachować 24-godzinny odstęp, ale też no po prostu na przykład też nie głosować z VPN-ów i nie przesadzać, że tak powiem, z głosowaniem zbyt często, bo i czasami widzę też takie próby używania botów i automatyzacji. Jest o tym w regulaminie, że prowadzący zastrzega sobie prawo do właśnie podejrzewania, że z niektórymi głosami może być coś nie tak. Ale oczywiście zachęcam do głosowania. Co 24 godziny można głosować na dowolną liczbę utworów. Ten odstęp 24-godzinny jest konieczny. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj jeszcze Kornelia, dziękuję za audycję, a my jeszcze raz składamy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Na stronę fastforwardcharts.com wchodzić można już i kto wejdzie, to zobaczy, że poznański zespół Jenaj zachował numer 1 z zeszłego tygodnia. Za chwilę usłyszymy Paralyzed jako kolejny numer 1, a teraz jeszcze powiem, że Jenaj pochwaliło się swoją trasą koncertową. Zagrają w Skulsku. No i w takiej miejscowości festiwal nie może nazywać się inaczej niż Czachafest, więc tam właśnie też będzie można panów z Jenaj usłyszeć. Dzień później to 28 sierpnia, dzień później 29 sierpnia w Dźwiękach Wielkopolski, w Śremie. To wszystko w Wielkopolsce póki co, ale 11 września pojawią się w Dreadfest, na Dreadfest w Gdańsku i 9 października w Częstochowie. Mam nadzieję, że ta trasa jeszcze się rozszerzy i może na przykład w Warszawie będzie można ich usłyszeć. A teraz zostawiam was z utworem Paralyzed. Przypominam, że możecie głosować na stronie fastforwardcharts.com już teraz i można głosować codziennie na dowolną liczbę utworów. I teraz mogę wam już powiedzieć, że do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: Na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to aż taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która jest, ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. I nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto wyjść ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali. No.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy, biograficznie Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka. No tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. Tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajają te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem? To tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No potem mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, który też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć, ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuję dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jakby czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami, więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad i jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no to
0: jest... Też są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę, może nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo.

0: taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
1: Uformować,
0: uformować właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
2: Dla mnie to też było takie w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi była dla mnie takim jakby nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze jest, ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości, no przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo z właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim no jakąś taką nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
3: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak, że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji, jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo. Wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
2: Zawsze był przekaz społeczny.
3: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film, no, dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to

0: temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
1: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no i tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
1: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
0: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutny, totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy, No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady. Każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna. A jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
0: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych, no ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
3: Dobrze, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przypomniałem się właśnie, że tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no, jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Lanzmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i, i, i na czasie, no nie wiem, nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby, albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
0: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
1: Po prostu. Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
0: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
3: Tak, teraz Putin, prawda?
0: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
1: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
1: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
1: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
1: Bo
2: żeby...
1: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
1: tak,
2: domy i tak dalej.
1: Tak, po prostu fingują całą wojnę z Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robił piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
1: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, Wiesz, tak, tam później tak. okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem. Czy problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy no właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo, z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi powiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Farget z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Farget, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań. ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta, ta komedia, która jakby, no też szczerze powiedziawszy, jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no, słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
2: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, bo to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo... bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
1: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
2: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
1: A, bo to jest z poprzedniego roku.
2: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi... w nocy ludzi nocy trochę można powiedzieć, też takich bardzo zagubionych w tym, no, najmocniejsza chyba scena to była jak woziła prostytutkę i się pytała czy jakby czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej, to było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
0: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie, to jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe. Amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie. Jedna, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieściu, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
2: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
0: Też, tak samo. Też.
1: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
3: O, dobranoc.
1: Julian Stosio.
0: Hej, dzięki, cześć.
1: Jędrzej Konsiorek.
2: Dzięki, dobrej nocy.
1: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

Love is everywhere.

Yourself.